0: finger.
1: Na skwierdala zapacha nie mytych niks. Najmniejsze средство находить. Новейшее средство находить.